abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise ngopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezihlambini zamehlo uswelakale ugadla mawabo mina lapho ekhaya ukufa kade ngizenzela nje usikela kwelinonile sengize kwadela ukumgibe wamacansi safalaza nomakhelwane-ke bengafakaza kade ekhaya kuvika